ndisuka mfunozi phantsi lusikisiki mandibulise konke amadela abuthongo ndithi mna dadungwenya lo rhulumente wethu xa esala nezigebengu enqaba nezigebengu sasephinzi kunje kungekho nto ilungayo asisebenze odade umkwanasi basebenze urhulumente yena ugodlisa igebengu ufuna izivumelwano uye kudidela izigebengu ziyotshesela.